0: Salman Rafiki.
1: Musasaja poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: Aman Rafiki.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: masaka chibuga masaka
1: mwetu senzira
2: olwo nechukuchuka kwe yonajoli radio buti
0: katindoza otegede radio chijo uliriza
2: radio yomuntu wabulijo.

0: mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop pumziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo mtu wa bulijo
1: pumziko kuliko kufucha haimba.

0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Mwetusenzira.
2: Olo nechukutuka kweyo na joli.
3: Radio Mutsu.
0: Katindo zao tegede radio chijo ulidiza.
2: Radio yomu tuwabulijo.